kuri 68 amajana 67 78 72 33 44 ijana na 6 mubandanye mugira igitondo shiza ibintu bandanye bimera neza.

0: Reka nubwo utazoyibwira byinshi iyo yirabonye n'ibyo ukeneye ariko gusa igikuru no kuyuba ukayihesha iteka. Allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza turiko tuyagana.
1: Umeto tengabo mikende.
0: Wemeto.
1: Oh.
0: Aho mu migende mwaramutsimure.
1: Yego.
0: Igitondo cyiza kurinde.
1: Oh, none mbaye muru.
0: Urakoze cyane gusa.
1: Ugatse bwo mu bwe waje gatiri witagati.
0: Mhm.
1: Ugatse bwo arakuri ngati mu wacili wirambi.
0: Yego.
1: Ugatse bwo ala bacanga akili wirambi.
0: Mhm.
1: Ugatse bwo ala nakatuzi wenda akili wirambi.
0: Mhm.
1: Ugatse bwo ala wenda wacu bose.
0: Yego me.
1: Akarimbo.
0: Sa.
1: Watanguye
0: kuboni nyishu twasengeraga hewe. Kofi acyanyereka tinabihejeje.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Reka rero nakiri witwa Isaac Gwibaga umunywanyi wacu. Hello.
2: Hello.
0: Salama bwana Isaac.
2: Yambo yambo kumeze neza.
0: Ah Gwibaga mara mutsimunda marembe.
2: Ah namahoro namahoro kabisa.
0: Batanguye kubukondera bwa buri isiki nga.
2: Amachamachamu akiyagire kwa ukonde.
0: Igitondo cyiza kurinde.
2: Kamera kuri mu mayimu.
0: Urakoze cyane.
2: Tsinga kwa tura ngizi.
0: Aha.
2: Ndambuye ati buka nabo bwa bahereye mu kitandu kwa.
0: Ego.
2: Bacho ni abo tsinga mu kimoro.
0: Mhm.
2: Ndambuye mu kuma bainda gani mu fasha mu ndi angaye mu kimoro ho munsi.
0: Mhm.
2: Ndambuye ni tsinga kwa.
0: Mhm.
2: Mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama

ziko ibikorwa vyiwe abandanya bigaragaza neza cyane reka rero tuvuge ngo none ko yaramaze kutwibera yuko azuza arasohora haheze amezi abiri cyangwa ko haheze amezi atatu uno munsi nawe tuje kugira ngo dushobore kwishuza ya deni yo gusohora.